En lindy na sao kwen chol vi kenev lika jóvenes ma na ka ani ne ke este kip li kutuk se les kwenom ni kal cho kebreli kok al utri kena kwi li sai lin chol li ke kwi li kok al mara saeb sa chol kul balish kabre sin kile ma na ka kere tal arana kwi kyo chi uching li shma nuom li kawa dios ri kenev li kok al kon ka kere tal ba na la in kwa la sao kwi chik sa lin chol shma na kwen kebre tal eb li kok al wal ah ahep akpiru se les kwen dominical ut kwa na kwi honal In quatsli na le rikine banak na kakere tali kok al mokosa humpata tikwini ke stauru ha antok angela kirush unta sinkile lischol ho kamandi konelik nin kebrelin jovenes skalalte atinak marachteshna atinak rikine li kok al utana kpi banke sheva kirelin din jovenes kwan honal rikine skelin honal renak tin atinak rikine li kok al utana kpi lin in quatsre na li jovenes anetik ruchil na beh kikwa beh sali eskue dominical banak sali Saliona la inchin kinereli kok al chiruchak le ekpier toke na ekyukwa kyo ke chikyo ke na le papana na kwan ha nechikin le na le ekyukwa ane chili kakhovenes na kwan sahak manech ol chiril bale chinkinereli kok al utpatli re pa andi kyo ke shke bale re mukurrehep tachik cheru mant kangelak sa khun kutang kwila esh sakal tek ech ol rapinki le marak tek ech ol chish rapinki lik arul ne ke shke li kakhovenes haan ustesh el sa khun kutang chinkinere akwili kok al chol chol na kana kwilish ni mal ruli kateng la oli director ma kwa na kakwish kaba inki na director o tingkat kak angel ayru di kak angel ba la oh wal nim ki chik chiru chiru chishkuni lik angel ba na kakere tal mkuy al junta chi eskwe dominikal li nakil nakil chishkuni li grado hunk patsa li hunk hunk chi grado na kinkwan la in chol chonok mare kamanesh akwi la esh li director ho kana kana kwilish say le chol link e kapa kyalak pa shak kape kateng akib li nabek kikwa bek shkiresin kileli kok alain kial marika chik toshik sa shkun kabale haban barto rux ten angileli na bech yu kwa bech sali eskwe dominikal renak te ik renak te shnaviru anili kwa dios rech minak te shnaviru li kok al anik yu ke chik yu kshna le sali hona laan hoka una kana kwili sa ilin chol kama na kakiel la in kwal na sawk di sa in chol ma na di khun shil mo kuk kaman te chali tsolok ma khun chaka an toka rachin in kojla na kwan kitrak kaman mare wal usrak vichin na elin kyu am chankin abana na kwan Makachit kahale, yat kachit kachol, kinkat kake kachol, chikwanko, kabresin kilki, salika komonil, marak sali ten angilakili kokal, sali eskwe dominikal, hoka una kana kwilish nimal sail. Dinchol indan tabru keneli kokal konin keretal shin atina krikene bakko preprimaria shin kebre chankirule ki hixina ko akwa anaqesh nokte shulak sali primer otun gakhili barkwan lish nale lish pratinom li qahovenes erikin yalm kushkhones li qahovenes ani kyochi kyok nale handi qawadios chankinre li kokal otan ke shtawa kiru yala an hash shne isumeki arana kwi ashal nasaw sin chola in hokana handi shni madru li qak angel la oli direk tor khekela ka en kase kos en building kase se pote khatinali kok al kok khanawa khratinan kile se skalal khanawa krok sen kile qi yal maret ki ka ke nak e ta an ka una ka an ha banin ka yal khi nak kwar silal nak khatinak ki tsqal li kok al nak tsqal chi kwan skalal re nak uste esa khon ko tan per ki la o nak mare mas khatina ko sik ki chi qib khakib nak tsqal han ki te nom ta narah nak ke nak mak a li tuchin ki le skuel dominikala ho kana kana in li sailin chol ina kwe kala in di director akela ka esa komo ni lirikin la esh li kech li directoril ina ke esh taliman sa hong hong chik alepal nin kere tal makukak takwi na kyoko chihilan kakera chikwar lik angel na shkakul habanam kak nak uste elikok al sa hong likutang